delko dokamel, samal te las pa mende, te naho havela me maj feder majzvura ale so beng, ke odel amenge da so godi peluma, peske šavez da spotrušul, pomerimo andamende. Konšunela kanka do glaso, mandar, ko došaj gindil kodo, ande sosko, ta ando sosko trajo, sama kanaka me rom, ande sosko trajo samas, ande sosko trajo kamas, ande težas. Ke akang so dikas, iluma, čile romenčika mel te hutilela andande peste. Sostar, ke le rom kaver fejlo manuš, sare kavera. Amen, ando trajo, le manuša čika menas, maškar pende te hutilena andre, sar čače manuša, sar von. Pa mende kodol penen, ame sam kodol manuša, kone manušenas ban, amaro ilo, le devleskoj. But manuša penen kodo, me kamavle devles, me rodavle devles, me žanav kone je oddel, muropral. Duj buťa si, obeng žanel maj feder saro manuš, kone je oddel, obeng paťal le devles, ke voj diklasles ande ktansas, ande sunto carasas, obeng le devles ande jek. Sostar, ke obeng sas o angluno, angelo, ande sunto cara, le devlesko angluno, angelo sas. Sarte na prijan las hoď, kasa si les búti akank. Da tu, haje manuša, čipin žareno prele búťa. So, karingal aver, vaj, apol, kastar aver. Ke so lášo dičol ne manušenge, paťa mangi mu roprál, kona, na sa lášoj. Ke šaja velka tarobeng, hochavel, šukári mátura si kavel, bach si kavel, videl. Anda kanči upranele manuševski bari bach. Da žal ek vurma žal, ek kotor, a pol telešu dele manušes. Inke maj čorro kedjelo manuš, sarso sas maj anglal. Do sunto del, so kerel, tele pejlan, tele čorrajlan, dukaltjo ilo nasvalosan, odel tele inzol. Kajo manuš, oprevaz del les, žutil po manuš, inkrel les, nače kek agor drom, inkrel les, voj, otrajo, kamel te inkrele manuševske sasto trajo, šukar trajo, pativalo trajo, tajo trajo, sa vesnaj agor, ande kodo kamele so pred te vas del les odel, na pohohamno trajo, ke odel, Na anda kodo tordjardas anglele iluma haje manušen, haje amen romen, čekik agor trajo te delame ande kado, intrego trajo.